Many min no ram gunam de tokoranan, mta inka ya ipun si towana te minis, enang po isu wake, te kantani nga pa kopun pen tauroa inko te samakuri, ki ate intere ire ina kon piom te inga ponga yo. Na katangari ki kunam tokorana yo ipu kini kautan diki metang.